0: Markise kijani mana semu koko
1: ozwa kinga imoke oboti singa ipa
0: sora yambala
1: usundolinga lukola
0: ba ichuma kaya sao wakse et Jean-Marie Lokobe.